wziął mi niste wecz dovol. Vi ste intelektualno, pa tudi fizikalno, me terezal na me bol.

Litą troje, otworzy kranca o dwoje, ma się być i potencjal. Kaj ty borec z ziemi stery, pisać człowiek mu przybliża,

Bolstar Bolnor. Bungee rafting, judo in Skiro, Bolstar Bolnor. Z czarną muszkietirską bradą.